0: we have a cappella singing of the of our new friends.
1: Ah, yeah.
0: Yeah. Okay.
2: Nasze bloki. Dobra, śpiewajcie, kuru.
3: Okej.
2: Trzy, cztery. Nasze... Nasze bloki są zajebiste.
1: Nasze bloki są zajebiste.
2: Nasze bloki są zajebiste. Szalą góry, ale zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szalą góry, ale mamy tutaj ojczyznę.
1: Weźcie w ogóle.
2: Pocałunie w dupę.
1: Dajcie im zaśpiewać.
2: Wypierdalaj.
1: Sama wpierdalaj też.
2: Sama wpierdalaj. Szmato.
4: Ale to śpiewacie czy nie?
1: Śpiewacie.
2: Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szalą góry, ale tutaj mam ojczyznę. Mieszkam na tałgi mlaką. Na winglu pali się szlugi, zobacz, winglu pola na morzu. Nie!
1: Proszę!
0: Okej, dziękuję! Dziękuję bardzo! So, four minutes are over.
4: 1 minute.
0: Oh, a last one. Quick. Eric, sound on for the computer.
4: Oh, sorry. I put it on because it's a big buzz. Oh.